Potem jej chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wsie.